ki nič vprašal in prosil me ni. In obesil je v kamri klobuk na žebelj in vedela nisem kaj bi. Ker se ni sukat znal in ni imel soldov in ovratnik